sithola ke ukwamukela ke kwaceza untomfuthi mbatha sawubona wentomfuthi mbatha laphana ke kwaceza hambilini ke bafowethu.

0: 0768 076 692 6848. Game Doctor, baphila abantu.
1: Lalela izingoxo nsuku zonke kwizwi lomzansi FM.